językami. Ani szaro to jak us, ani szaro to jak us, ani szaro to jak us, ani szaro to jak us. Ani szaro tak strasznie klasy mówi, wolę tak użyska, a ty głęboki oczy. Ani szaro to jak us, ani szaro to jak us, ani szaro to jak us. Ani szaro.

0: jako Donnerwetter, kruczajs element.
1: Co se zdá, co ví, kolik nás to...